0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Masz jaja, dziewczyno? Zaśmiał się. Nie mogła znieść jego dobrego humoru. Przed oczami wciąż miała martwą Darię, a ten gość zmuszał ją do smoltoku, ale wiedziała, że to on tutaj rządzi. Wyświadczył jej przysługę, że nie wezwał policji i nie zawiadomił, że ktoś tutaj węża. Przecież mógł to zrobić. Co knuł? Dlaczego zwabił ją do domu? Co chce ugrać? W głowie kotłowało jej się od różnych hipotez. Musiała uważać. Alek był przesadnie miły, a w tej sytuacji budziło to jej najgorsze podejrzenia. Wyraźnie starał się ją oswoić, może nawet przeciągnąć na swoją stronę. Słowem, osłabić. Każdym porem skóry czuła, że to wąż, stratek, nawykły do różnego rodzaju gierek i co gorsza. Wyglądało na to, że w przeciwieństwie do niej czuje się w nich jak ryba w wodzie. Miała wrażenie, że każde jego słowo, działanie i propozycja mogą być podszyte podstępem. Nie chciała dać mu tej satysfakcji i pozwolić mu się wyprowadzić z równowagi. Skoro ją tu wezwał, widzi korzyść z tego spotkania. Za wszelką cenę chciała się dowiedzieć.

0: dowiedzieć, jakie są jego intencje. Zmusiła się do uśmiechu, naśladując jego przymilny grymas na twarzy, a potem pewnym ruchem ściągnęła bejsbolówkę z głowy. Z satysfakcją patrzyła, jak prawnik odwraca wzrok. To była zwyczajowo pierwsza reakcja mężczyzn na jej gładką, wytatuowaną w drobne kropki potylicę. Jakby jej łysina była czymś wstydliwym, czymś, co ją depresjonuje i nieodmiennie budzi litość, czego Lena szczerze nie cierpiała. Potem faceci zwykle udawali, że jej nie dostrzegają i chociaż usilnie starali się podtrzymać rozmowę, była dla nich już nieatrakcyjna fizycznie. Niewidzialna. Tak stało się i tym razem. Alek nie różnił się od pozostałych. Napijesz się czegoś? Spytał mimochodem. Minął stojącą przy ścianie dojrzałą kobietę w plisowanej sukni przypominającej mundur, jakby była jedną z kolumn tego domu, po czym ruszył prosto do salonu. Lena pośpieszyła za nim. Na kobietę nawet nie zerknęła, chociaż ta wyglądała na kogoś nieprzyjaznego, kto nie tylko przyniesie ciasteczka i napoje, ale w razie czego wyciągnie mały paralizator, jeśli przyszłoby jej stanąć w obronie swojego chlebodawcy. Lena uznała, że kobieta musiała być zaufaną osobą w tym domu. Czegoś ciepłego, jeśli to nie kłopot. Oświadczyła miękko, z nieskrywaną ulgą, że udało jej się wybić Alka z jego samczej pewności siebie. Na przykład zielonej herbaty.
1: Ciepłego, zaśmiał się kpiąco. Na dworze 26 stopni. W dzień wszyscy narzekają na upał, a pani sierżant chce herbaty.
0: Gorąca woda też będzie w porządku, poprawiła się. Mam na myśli wrzątek.
1: Tym razem nie odważył się już żartować. Dał znak kobiecie w uniformie, która bezszelestnie opuściła salon, po czym wskazał Lenie jedną ze skórzanych sof na środku wielkiego salonu.
0: Policjantka usiadła we wskazanym miejscu i odruchowo podniosła głowę. Nad nią wisiał kolosalny żyrandol zmieniających się tęczowo kryształów. Ale to nie był antyk, tylko rzecz designerska, a może nawet dzieło sztuki. Sufit był tak wysoko, że chociaż żyrandol był wielkości małego samochodu, nie dało się tego odczuć, siedząc bezpośrednio pod nim.
2: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: podobać ci się na tyle, że nie zawahałeś się zaproponować jej, by dzieliła z tobą życie. Mimo że widziałeś ją zaledwie kilka razy, wielokrotnie mi powtarzałeś, że to właśnie wtedy, ten jedyny raz w życiu, działałeś bez najmniejszego wahania, ponieważ byłeś całkowicie przekonany, że postępujesz właściwie. Mój Piotrze, wierzę, że się nie pomyliłeś. Byliśmy stworzeni, by razem spędzić życie. Nasz związek był nam pisany. Tyle tylko, że powinien trwać znacznie dłużej. Maria całuje Piotra po raz ostatni. Nie pozwala okryć trumny okropną czarną szmatą. Kładzie na wieku kwiaty i siada obok. Zostanie tak na wiele godzin. Milczy. A kiedy już coś mówi, i tak zaraz urywa zdanie. Na godzinę przed pogrzebem schodzą się profesorowie Sorbony i kolegium francuskiego. Studenci Piotra z Portugalii wybłagali u władz francuskich przedłużenie pobytu, by mogli wziąć udział w ceremonii. Minister oświaty, Aristide Briand, składa podpis w księdze kondolencyjnej, którą na prośbę przyjaciół Piotra wyłożono na stoliku w ogrodzie.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Tu Radio RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w czasie wakacji jeszcze zaproszę Was do Krikoteki, do laboratorium odpoczywania i sprawdzę, co dzieje się w szkole na niecałe 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Latro.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
10: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w czasie wakacji jeszcze zaproszę Was do Krikoteki, do laboratorium odpoczywania i sprawdzę, co dzieje się w szkole na niecałe 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
0: Dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

231 dzień roku już, środa, 19 sierpnia, w śniadaniu mistrzów Światowy Dzień Fotografii mamy, taki w kalendarzu stoi, to zapraszam od rana, możecie słać do mnie zdjęcia na mail, na takie zdjęcia, na których jest, nie wiem, świat, poranek zaczynający się u was w domu, za oknem, czekam, lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl, a ja dzisiaj na pewno zaproszę was, uwaga, o poranku do Laboratorium Odpoczywania w krakowskiej Krikotece. Takie warsztaty się tam szykują, a jeszcze mnóstwo drobiazgów dla was mam. No takie drobiazgi jak na przykład dmuchawce, latawce, wiatr państwo przyjmiecie na dzień dobry. Łukasz Wojtusik do 11 będziemy, mam nadzieję, razem za 11 minut 7. Dzień dobry.

0: Cinematic Orchestra, The Crimson Wing. 3 minut brakuje do 7. Dobrze, że jesteście, bo dajecie mi znać w poranku, w dniu fotografii, że słuchacie śniadania mistrzów. Wysyłacie zdjęcia, fotografie. Marta wysłała zdjęcie z auta, lusterko samochodowe, a w nim odbija się wschód słońca. Coś pięknego. Marto, szerokiej drogi i dobrego dnia. A na naszej drodze pierwsze poranne fakty już za chwilę. Będzie poważnie. Mateusz Bożek z nami. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry. Niestety poważnie. Niestety nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat. W faktach również o utrudnieniach w ruchu pociągów na Mazowszu ze względu na awarię. Część składów jest opóźniona.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
12: Hello?
10: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Po reklamie.
0: 19 sierpnia, środa, jest 7. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze poranne fakty ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Kierowała Społecznym Komitetem do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Taką informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Poszkodowani przylecą samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. A co z pozostałymi rannymi, którzy są w szpitalach na Węgrzech? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
13: To 5 Polaków. Ich stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Nie ma teraz możliwości, by wypisać ich ze szpitala. Muszą być pod stałą opieką lekarzy.
14: My nie ścigamy się, jeśli chodzi o sprowadzanie poszkodowanych do Polski. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo. No nie można wyciągać ze szpitala osoby tylko po to, żeby pokazać, że kogoś się sprowadziło.
13: Podkreślał wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wiceszef MSZ dodał, że jego resort wspólnie z ministerstwami zdrowia i obrony szykują teraz bezpieczny transport dla tych, którzy zostaną dziś wypisani ze szpitali. Wiadomo, że nie wszyscy są w stanie podróżować w pozycji siedzącej. Część wymaga specjalistycznego transportu.
1: Poranne utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Łuków. Ze względu na awarię sieci trakcyjnej część pociągów jest opóźniona. Tak może być do 8. Do 15 października belgijski sąd odroczył rozprawę w sprawie około 6 miliardów złotych należnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pieniądze zostały zajęte na belgijskim koncie Eurocontrol, na które wpływają opłaty za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej. Doszło do tego na wniosek Pfizera, który wygrał z Polską w sądzie, twierdząc, że Warszawa powinna odebrać około 64 milionów dawek szczepionek i zapłacić koncernowi prawie 6 miliardów złotych. O szczegółach brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Prezes PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak, z którą rozmawiałam po rozprawie, powiedziała, że musi teraz znaleźć kryzysowe finansowanie.
7: Zajęte jest 80% naszych przychodów. Cała ta sprawa potencjalnie w bardzo mocny sposób może wpłynąć na zapewnianie kontroli ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.
4: Belgijski sędzia myślał jednak raczej o swojej emeryturze, bo proponował, by sprawą zajął się inny sędzia dopiero w styczniu. Dzięki naciskom Polski, która przekonywała, że chodzi o bezpieczeństwo lotów i pomoc dla Ukrainy, ustąpił, zgodził się na nową rozprawę w październiku.
11: Poranne fakty RMF Classic.
1: Gdańsk przybrał czarno-żółte barwy. Wzdłuż głównych ulic wywieszone zostały kaszubskie flagi, a największa z nich zawisła na Górze Gradowej, na pamiątkę pierwszego publicznego jej wystawienia.
12: Ja czuję po prostu dumę z tego, pamięć, że jesteśmy tutaj ponad 1000 lat na tym Pomorzu jednak jako Kaszubi. Musimy trwać tutaj, pokazywać, żebyśmy następne 1000 lat przetrwali.
15: Przywiązanie do tradycji języka, ale po prostu może też do społeczności, nie nawet tej takiej sąsiedzkiej, najbliższej.
16: Dla mnie to jest przede wszystkim odpowiedzialność też za różnorodność i naszego regionu, i naszego świata. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, gdybyśmy wszyscy mieli tę samą globalną, powiedzmy, tożsamość, to by było bardziej nudno, tak jest kolorowo.
1: Mówili dumni Kaszubi w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
0: Różnorodne, wieloskładnikowe fakty. Kolejne o 8:00, wtedy wróci do nas Mateusz Bożek. My teraz zerkamy do pogody. Środa dołączy do grupy chłodniejszych dni w tym tygodniu. 11 stopni mamy na północnym wschodzie naszego kraju, 13 w Lublinie, 14 w Poznaniu, 15 w Warszawie, teraz 17 w Wielkopolsce. Dziś maksymalnie 24 stopnie. Najcieplej ma być na Śląsku i w Małopolsce, czyli na południu. Środa będzie dniem z przelotnym deszczem, z przejaśnieniami, bez jakichś wielkich zaskoczeń pogodowych dziś będzie, a jutro ma być odrobinę cieplej jeszcze. 4:00, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć. Zapraszam więc jak zwykle o tej porze do stołu. Do 11:00 będę z wami w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
17: Dzień dobry. Co słychać?
0: Imieniny obchodzą Emilia i Wiktor, wszystkiego dobrego. Ian Gillan, wokalista Deep Purple z kolei, świętuje 81. urodziny. A Iana spotkamy jeszcze w tym roku w Polsce. Purple nagrali nowy, świetny album, wiem co mówię, słuchałem i głową kiwałem, a Ian zaśpiewał utwory z tego właśnie krążka w Łodzi w czasie koncertu, który planowany jest na 8 dzień października. Okrągłe urodziny 80. z kolei obchodzi 42. prezydent USA, Bill Clinton. A my dzisiaj do Łodzi zajrzymy, tam remonty. Po 9:00 ważny punkt na mapie Sopotu widokowy nam się objawia. Po 10:00 zaprosimy was do Krikoteki na Laboratorium Odpoczywania.
11: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
0: I tak sobie tutaj płyniemy w towarzystwie Mateusza, w towarzystwie Macieja Korkucia, który za chwilę się pojawi, i wielu innych gości, którzy w śniadaniu i w waszym towarzystwie, i w towarzystwie Roda Stewarda. Sailing, 5:00.

0: Ian Fleming i temat Home. 7:12, czas na spotkanie z Maciejem, a w smaczkach dzisiaj historia aktorki i służby.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Hanna Skarżanka, znana w swoim czasie polska aktorka, opowiadała o służbie jej brata i jej samej w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Tam była silna Armia Krajowa, ale też na tych terenach działały pod okupacją niemiecką również sowieckie oddziały dywersyjne. Jak opisywała, nasi w zasadzie z nimi się nie bili, ale jak przyszło co do czego, to się jednak, co tu dużo gadać, i z nimi szarpali. Spięć z ruskimi nie brakowało. Jej brat mało co przypłaciłby życiem spotkanie z takimi bolszewikami z lasu. Skarżanka opowiada. Kiedyś na przykład mój brat, ukrywając się przed Niemcami już jako żołnierz AK, pojechał do majątku naszych sąsiadów w Bobrówce i tam razem z kolegą pasł krowy, udając pastucha. W nocy przyszła sowiecka partyzantka i, wiadomo, żądała bimbru. A oni młodzi skąd mieli go wziąć? Więc powiedzieli, że nie mają. Ruskich to nie przekonało. Poprowadzili chłopaków pod karabinami, pod świronok, czyli spichlerz, że niby wasza wola. Nie chcecie dać wódki, to was rozwalimy. I mogliby to zrobić, opowiadała skarżanka. Na szczęście brat zachował i fantazję, i trzeźwość umysłu. W akcie rozpaczy chyba nagle zaczął śpiewać piosenkę z sowieckiego filmu Wiesiołyje Riebiata. Był to taki błysk, olśnienie w momencie śmiertelnego zagrożenia. I pomogło. Ruscy spytali, a odkuda ty znajesz to? Czyli skąd ty to znasz? Brat mówi, że z filmu. Na to starszyna rzecze. On znaje nasze pieśni. No, odpuści jewo. Czyli on zna nasze piosenki. No to go zostaw, daruj mu. I w ten sposób brat przeżył. Potem, jak już powróciła okupacja sowiecka i rządy NKWD, już tak piosenką z filmu nie dawało się wykręcić.

0: 27 powoli rozwija nam się wakacyjne śniadanie mistrzów, wersja środowa, 19 sierpnia. Spotkanie z klasyką to za nami, to była kompozycja Dmitra Szostakowicza, fragment z drugiej suity na orkiestrę jazzową. A my teraz przenosimy się do Łodzi, o poranku ważne wieści drogowe o zmianach mamy.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Zmiany w ruchu mamy na Alei Bandurskiego w Łodzi. Rusza tam budowa komory na trasie tunelu kolei dużych prędkości. W pobliżu Atlas Areny kierowcy poruszają się specjalnym pasem i o tym informuje nas dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jak wygląda przeprawa drogowa?
2: To nowa asfaltowa droga, która omija budowaną podziemną komorę. W kierunku osiedla Retkinia przejazd odbywa się dwoma pasami, natomiast w stronę centrum oraz połączenie z Aleją Unii Lubelskiej pozostają bez zmian. Możliwy jest dojazd do Atlas Areny, a tramwaje jeżdżą swoimi zwykłymi trasami. Tymczasowa organizacja ruchu na Alei Bandurskiego potrwa nawet 2 lata. Kierowcy, zwróćcie uwagę na nowe oznakowanie.
0: Na co uwagę zwracała wprost z Łodzi Agnieszka Wyderka.

0: pogody.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: W sumie to dobrze, że dzisiaj również popada, ponieważ stan poziomu wód na niektórych rzekach jest nadal średni, delikatnie mówiąc, a w niektórych miejscach po prostu fatalny. Tak jest choćby miejscami w Świętokrzyskiem, dlatego niech pada. Ciemne chmury teraz mamy na zachodzie, padać może na przykład w rejonie Szczecina. Przelotny deszcz na południu, na Śląsku, Opolszczyźnie, ale tam po opadach w zasadzie od razu będą przejaśnienia. Dziś do 24 stopni maksymalnie. 7:30. W dniu fotografii ślecie do mnie mailowo zdjęcia waszych poranków. Wielkie dzięki za te historie na fotografii zatrzymane. Darek na przykład uchwycił piękny wschód słońca z mostu w Toruniu. Piękne to miasto, które znalazło się na filmowej mapie Polski RMF Classic. Czekajcie na ogłoszenie ostatniej z miejscowości. Będziemy za tydzień. Gdzie? To się jeszcze być może w czasie wakacyjnego śniadania mistrzów okaże. A ja mam dla was przyjemny muzycznie utwór na dobry dzień dobry. Diabeł ubiera się u Prady z drugiej części, kompozycja Olivia Dean.

0: Podniebna poczta Kiki Joe, Hisaishi, a u nas doniesienia ze świata i z kraju dotyczące tego, co ważne dla naszego portfela i dla portfela Europejczyka.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Wybaczcie, tematy szkolne będą się powoli pojawiały w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, bo do początku nowego roku szkolnego zostało dni 13. Drodzy rodzice, to także dla was ważna informacja. Rodzice uczniów, którzy rozpoczną rok szkolny w tym roku, mogą liczyć na nawet 1200 zł wsparcia od państwa. Na tę kwotę składa się jednorazowe 300 zł z programu Dobry Start, 800 zł z programu 800+, oraz dodatkowe 100 zł dla rodzin pobierających zasiłek rodzinny. Ten ostatni dodatek przysługuje gospodarstwom o najniższych dochodach. Osoby, które nie spełniają kryteriów do zasiłku rodzinnego, mogą otrzymać łącznie 1100 zł na dziecko. Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Ekonomia. Tymczasem jeden z unijnych krajów, bo obiecałem kontekst portfela unijnego, Holandia, wraca do węgla. Tamtejsze elektrownie węglowe wyprodukowały od początku roku więcej energii niż przez cały 2024 rok. No a powodem jest wysoka cena gazu i rosnący eksport prądu, głównie do Belgii, gdzie część reaktorów jądrowych przechodzi remonty. Eksperci podkreślają, że większe wykorzystanie węgla pozwala oszczędzać gaz, choć odbywa się kosztem podwyższonej emisji CO2. Mimo obecnego wzrostu produkcji, Holandia planuje całkowite zamknięcie elektrowni węglowych do 2030 roku. Czyli w tej trudnej sytuacji ekonomicznej, no trzeba jakoś sobie radzić i czasami trochę lawirować. Po ile benzyna teraz? Jakie ustalenia na dziś? Przypominam, obowiązuje od tego tygodnia program CPN, co to oznacza, że na stacji zapłacimy za litr paliwa nie więcej niż za 95, 6 zł 46 groszy, 98, 7 zł 26 groszy, diesel po 7 zł 47 groszy. Jeszcze sprawdzamy, co dzieje się na rynku walut, jak kursy euro. Po 4 zł 31 teraz euro, dolar po 3 zł 73 grosze, funt brytyjski po 5 zł i 4 grosze i frank szwajcarski po 4 zł i 59 groszy.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: 7.30, nie, 51. Proszę, ten czas szybko leci. David Arnold i Casino Royale. My sprawdzamy teraz ważne brzmienie.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Czy w czasie trwających wakacji udało wam się znaleźć miejsce, w którym główną rolę, chociaż przez chwilę, zagrała cisza, nie wiem, cichy pomost nad jeziorem, leśna polana o świcie, górski szlak bez tłumów, a może pusta plaża pośród drzew, zachód słońca, cisza, tylko szum morza, delikatny. W tym tygodniu w Brzmieniach Lata szukam właśnie wakacyjnych opowieści o miejscach, w których można było, usłyszeliście, prawdziwą ciszę, w których się wyciszacie. Zbieram wasze krótkie historie z letniego wypoczynku, z letnich podróży, wojaży, mailowo lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl, a najciekawsze opowieści zaprezentuję na antenie i nagrodzę bidonem z logo rmfclassic.pl. Zapraszam do wspólnego słuchania lata i wsłuchiwania się także w miejsca ciche.
1: Brzmienie lata.

0: Pergunt we fragmencie, tuż przed 8:00, w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a 8:00 kolejna porcja faktów. Dziś faktami dowodzi Mateusz Bożek, co w faktach?
1: Zgadza się. Między innymi coś dla fanów futbolu. FC Barcelona, Duma Katalonii, wzbogaca się o nowego zawodnika, a jest nim najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Po reklamie.

0: Ósma. Czas na kolejną porcję faktów z kraju i ze świata. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa ma te fakty dla nas Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od pożaru w budynku podawnej piekarni przy ulicy Składowskiej w świętokrzyskich Starachowicach. W obiekcie i na zewnątrz znajdują się kanistry z nieznanymi substancjami.
2: Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów. Działania trwają, sytuacja jest już opanowana. Akcja w przemysłowej części miasta, dlatego nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
1: Uspokaja Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków. Kolejne utrudnienia w ruchu pociągu na Mazowszu. Na odcinku Sulejówek-Miłosna, Warszawa-Lembertów doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Pociągi do osiedle Dzimińska Mazowieckiego mają nawet 30 minut opóźnienia. Usuwanie awarii może potrwać 2 godziny. Dziś tankowanie może być trochę droższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,46, a oleju napędowego 7,47. Zdaniem ekspertów w tej chwili nie widać szans na szybkie zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, wskazuje jednak, że ryzyko związane z konfliktem amerykańsko-irańskim jest już obecnie uwzględnione w cenach ropy i paliw.
3: Jeżeli dojdzie do nowej eskalacji, do rozlewania się konfliktu na kolejne kraje, to być może to ryzyko będzie wyceniane wyżej i będziemy mieli dalsze wzrosty cen. Natomiast jeśli dojdzie do jakiejś małej stabilizacji, która nie musi oznaczać końca wojny, która może oznaczać na przykład przynajmniej rozmowy amerykańsko-irańskie bez fajerwerków, to ceny mogą wręcz spadać.
1: Wczoraj Donald Trump informował, że żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone. Nie ma także w planach żadnych negocjacji. Prokuratura nie widzi podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Dzięki niemu były wiceminister sprawiedliwości mógłby odpowiadać przed śledczymi z wolnej stopy. Śledczy zwrócili się do mołdawskiej prokuratury o międzynarodową pomoc prawną, by ustalić, czy Romanowski przebywa w Tyraspolu.
4: Z materiału dowodowego nie wynika, aby Marcin Romanowski przebywał w Tyraspolu na terenie Zadniestrza. Nie wynika również, aby tam nie przebywał. Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego.
1: Tłumaczył rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
5: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: Najlepszy piłkarz mundialu, nowym zawodnikiem Barcelony. Hiszpan Rodri podpisał kontrakt z Dumą Katalonii, która według nieoficjalnych informacji zapłaciła za piłkarza około 70 milionów euro. Rodri, zdobywca złotej piłki, zawodnik Manchesteru City, wydaje się świetną inwestycją dla Barcelony. Hiszpan też nie krył zadowolenia, mówił dziennikarzom, że gra dla tego klubu to spełnienie jego marzeń. Bardzo się cieszę, że spotkam kolegów z kadry i będę z nimi pracował. Serio, mam nadzieję, że wszystkie cele, które sobie wyznaczyliśmy, spełnią się pod koniec sezonu. Tego właśnie wszyscy chcą, podkreśla Rodri. Jego kontrakt jest ważny 4 lata. Barca poluje jeszcze na Juliana Alvareza z Atletico.
0: No, Rodri w jednym z wywiadów dla hiszpańskiej prasy podkreślał: El Barça siempre fue la primera opción, czyli Barça zawsze była pierwszym wyborem. Naszym pierwszym wyborem są kolejne fakty. Te o 9:00, teraz zerkamy do pogody. Stopni w Suwałkach, 16 teraz w Warszawie, sprawdzam co na Dolnym Śląsku, 18 we Wrocławiu. Temperatura powoli, jak słyszycie, rośnie. Słońce i trochę chmur. Mamy taką sytuację na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Podlasiu. Im bardziej na południe, tym większa szansa na spotkanie z deszczem. Ciemne deszczowe chmury też jeszcze teraz w rejonie Szczecina. Dziś maksymalnie 24 stopnie. Cieszę się, że waszym poradnie pierwszym wyborem jest RMF Classic i wakacyjne śniadanie mistrzów i za to dziękuję. W szkołach już pewnie sprawdzają, jak działa dzwonek, czy działa tak naprawdę po przerwie. No a poza tym mnóstwo się tam dzieje. To udowodnię jeszcze przed 9:00. Poza tym sprawdzę dziś, co najczęściej zostawiamy na plaży. I nie będzie to niestety przyjemny obrazek. Będą też naukowcy, którzy mówią, że dzieci wcale nie chcą pobłażliwości. Chcą być... A o tym po 9:00 więcej. I jeszcze przegląd prasy szykuję. Zajrzymy m.in. do Tygodnika Powszechnego. Nowe wydanie już w kioskach.
5: Wakacyjne śniadanie mistrzów. RMF Classic. Słodki smak lata.
0: Ci, co nas słuchają, to wiedzą, że nie tylko filmowa muzyka i serialowa nas kręci. Coraz częściej trafia nam się także znakomita muzyka z gry. Clair Obscur Expedition 33 to jest fenomen, jeżeli chodzi o gry i fenomen, jeżeli chodzi o muzykę na naszej liście. Ten utwór naprawdę przez długie tygodnie był w pierwszej trójce.

0: 11 minut po 8, Awatar Istota Wody, muzyczne spotkanie za nami, a my teraz spotykamy się z gazetami.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Poważny, zupełnie serio temat z Wyborczej. Z pierwszej strony koszty ogrzewania rosną, jesień i zima będą srogie dla naszych portfeli. O tym Wyborcza alarmuje. Eksperci ostrzegają, że nadchodzący sezon grzewczy może być najtrudniejszy dla polskich gospodarstw domowych od kryzysowego roku 2022. Dlaczego? Powodem są napięcia na światowym rynku energii. Choć odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę, to zimą gaz pozostaje podstawowym paliwem, które służy zarówno do ogrzewania mieszkań, jak i do produkcji energii elektrycznej. Tymczasem europejskie magazyny gazu są wypełnione zaledwie w 57%. I to jest najniższy poziom o tej porze roku od 2009 roku. O starych, groźnych i kosztownych zaporach z kolei na polskich rzekach pisze dzisiaj i alarmuje Dziennik, Gazeta Prawda. No same kłopoty dzisiaj w przeglądzie prasy. Ponad połowa największych polskich zapór rzecznych ma już ponad pół wieku. Eksperci ostrzegają, że starzejące się obiekty są coraz droższe w utrzymaniu i mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i dla środowiska. Według przywoływanego w gazecie raportu, aż 21% zapór jest w złym stanie technicznym, a mimo odnawiania pozwoleń na ich działanie, nie przeprowadza się przy okazji pełnej oceny wpływu tych budowli na przyrodę. Sprawę szerzej opisuje Dziennik, Gazeta Prawna. Jeszcze sprawdzam okładkę. Naprawdę świetna okładka. Tygodnika Powszechnego. Nowe wydanie już w kioskach, a to jest okładka, która nawiązuje jasno do Babiego Lata obrazu Chełmońskiego. No i stawia ważne pytanie. Jaka jest nowa wieś? W nowym wydaniu tygodnika znajdziecie obszerny artykuł, który w sumie odpowiada na inne pytanie. Jaka ta wieś na pewno nie jest. Na pewno nie jest taka jak z filmu Ewy Bożeńskiej Arizona. Tam wieś to miejsce, w którym ludzie piją, klną, śpią potem, a potem znowu piją. Ten stereotyp się zmienia i wszystko nie jest takie jednoznaczne. Jak na przykład fakt, że mamy, tak, mamy nowych bogaczy na wsi, ale mamy też tych, którzy wiążą koniec z końcem z dużym trudem i żyją od pierwszego do pierwszego, bo okazuje się, że badania są, ale jest ich wiele i bardzo szczegółowa analiza tego, jaka ta polska wieś jest, nie jest, nie jest na pewno stereotypowo w Tygodniku Powszechnym.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Panamagorium, Cudowne Emporium, Aleksandre Desplat i Aaron Zygman. Pięknie, prawda? 19 minut po 8 tymczasem. Obiecałem coś, co nie jest parawaningiem, ale również jest straszne. No i okazuje się, że na polskiej plaży nadal króluje parawaning, ale to nie jedyny zły nawyk. Rośnie też góra śmieci zostawianych przez plażowiczów, choćby w takiej miejscowości, co się zowie Gdynia. Urzędnicy z tego miasta, no i z innych nadmorskich miejsc przypominają: zabierajmy śmieci ze sobą.
1: To nie jest akcja, która opiera się na nakazach czy zakazach, tylko celem jest wypracowanie prostego nawyku. Jeżeli przyszedłeś na plażę, spędziłeś czas tutaj, to po zakończeniu wypoczynku prosimy, zabierz swoje śmieci ze sobą do domu. To są rozwiązania, które znane są na całym świecie, również w Polsce, na przykład na szlakach górskich są takie prośby i takie akcje. W 2025 roku na wywóz śmieci z plaży wydaliśmy 1 350 000 złotych. Latem na gdyńskich plażach opróżnionych jest 220 koszy.
0: To może postarajmy się, żeby miasto Gdynia i inne miasta wydawały te pieniądze na coś innego niż na sprzątanie po nas. Mariusz Bzdęga o tym opowiadał, dyrektor zarządzający w Gdyńskim Urzędzie Miasta. Rozmawiała z nim Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Można taki mały przyrząd, co się nazywa torba, najlepiej wielorazowa, zabrać ze sobą albo na tył plecaka wrzucić jakąś butelkę albo inną historię papierkową.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Świat na widelcu.
0: No a gdybyśmy jeszcze po sąsiedzie posprzątali, to w ogóle byłoby jak w świecie Indiana Jonesa. No, wielka wyprawa i wielkie przygody.

0: propozycja muzyczna od pana Strausa, tako rzeczy Zaratustra, 8.27, za chwilę do pogody się wybierzemy, czyli zajrzymy na pogodowe mapy, a potem do szkoły idziemy na 2 tygodnie niecałe, przed początkiem nowego roku szkolnego.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje?
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Pejka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Deszcz o poranku i przed południem może się pojawić m.in. na Śląsku, a także w rejonie Szczecina. Tam 14 stopni. Na Śląsku trochę lepiej, cieplej. 17 stopni mamy. Najprzyjemniej teraz na Dolnym Śląsku. Tam 18 stopni. W prognozie dzisiaj 24 stopnie. Maksymalnie środa będzie dniem ze zmienną aurą. Mieliśmy mieć przejaśnienia i będą, i deszcz też dzisiaj będzie. 8:31, a z nami będzie teraz Chris Rea. Bardzo wakacyjna piosenka, wyprawa na plażę, a z plaży pójdziemy do szkoły. Jeszcze przed końcem wakacji.

0: Bardzo przyjemnie się rozegrał, prawda? Chris Rea zabrał nas na wycieczkę, na plażę. No i w ten sposób zrobiła się 8:36 w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Tylko 2 tygodnie natomiast, niecałe, zostają na rozpoczęcie, czy też do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, czyli czas ostatnich przygotowań, nie tylko dla rodziców, bo placówki edukacyjne nie tylko teraz są sprzątane na błysk, ale wyposażone też w nowe pomoce naukowe, podręczniki dla uczniów. Bardzo intensywnie pracujemy teraz w szkołach, podkreśla dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 3 w Łodzi, pani Elżbieta Jurek, z którą rozmawia dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Te ostatnie 2 tygodnie wakacji to jest taki intensywny czas dla specjalistów, którzy zajmują się całym tym wyposażeniem elektronicznym, cyfrowym szkoły, prawda?
2: Ten czas pod koniec sierpnia też wykorzystujemy, kiedy już po remontach wszelkich opadł kurz, to możemy rozpocząć pracę nad przystosowaniem sprzętu elektronicznego, zarówno sprzętu, który pozyskaliśmy z takiego projektu Cyfrowy Start, jak również sprzętu ze szkoły jutra. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, to są monitory dotykowe i teraz wchodzą już firmy, które to uruchamiają, żeby dzieci już mogły kompleksowo z tego korzystać. Mamy również pracownię języka angielskiego i tam mamy sprzęt, który owszem, on funkcjonuje od jakiegoś czasu, bo zdobyliśmy kiedyś fundusze z budżetu obywatelskiego, ale wiadomo, że elektronika no, wymaga ciągłych przeglądów i zmian i w tej chwili również była zewnętrzna firma, która uruchomiła nowy sprzęt. To była taka reaktywacja.
1: W zakresie planowania tego nowego roku szkolnego, co dzieje się w szkole w tych ostatnich dniach wakacji?
2: Każdy dyrektor musi zapoznać się z kalendarzem ministerialnym i musi wziąć go pod uwagę w planowaniu całego kolejnego roku. Ale tak najważniejsza dla nas sprawa to jest sprawa kadrowa. Musimy mieć komplet nauczycieli, a z tym naprawdę bywa różnie. I dlatego na przykład bardzo często wymieniamy się swoją kadrą, współpracujemy między szkołami, bo komuś brakuje biologa, ale komuś innemu chemika czy fizyka, a z tymi nauczycielami naprawdę jest problem. No i ja na przykład już sobie ułożyłam plan pracy pod koniec lipca z uwagi na to, że chciałabym się z koleżankami podzielić moimi fachowcami, przedmiotowcami, no i żebym już mogła im nakreślić, jakie godziny pracy mają u mnie, to ten plan już bardzo szczegółowy powstał.
1: Wiem też, że szkoła musi przygotować się na egzaminy.
2: Tak, w ostatnim tygodniu też są egzaminy poprawkowe. No jeżeli komuś się powinęła noga i była ta ocena niedostateczna, to musi podejść do takiego egzaminu poprawkowego. Faktycznie ja mam takie 3 egzaminy.
0: No i do tego szkoła, jak słyszeliśmy, przyjmuje bardzo różne rzeczy, podręczniki trzeba je odebrać, policzyć, rozliczyć. Nauczyciele z kolei teraz zyskują nowe tytuły, na przykład nauczycieli mianowanych czy dyplomowanych, odbierają je z kuratorium oświaty, czy w Wydziale Edukacji, żeby móc nowy rok szkolny rozpocząć z nowym tytułem awansu zawodowego. No to zatem przygotowania wszystkich tych, którzy wkładają swój wkład w życie szkoły. Trzymamy kciuki.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. O świecie ze

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: To pewne. Niskie ceny

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości, 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Dobre towarzystwo muzycznie gwarantowane w wakacyjnym śniadaniu mistrzów przez całe lato, tak będzie. In Excess z nami, Never Tears Apart. 11 minut brakuje do 9.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Dobre towarzystwo ciszy, o nim rozmawiamy w zabawie Brzmienie Lata w tym tygodniu. Zbieram wasze historie z ciszą w roli głównej. Trochę się ich pojawiło już, za wszystkie maile dziękuję. Bardzo krótki, bardzo prosty mail dotarł do mnie od Błażeja. Dosłownie trzy zdania. Cisza kojarzy mi się z dzieciństwem i wakacjami u babci. Tam w nocy było tak cicho, że po przyłożeniu głowy do poduszki człowiek słyszał, jak mu krew szumi w tętnicach. Piękna historia. Tych powrotów do takiej ciszy z dzieciństwa, do takiej ciszy sprzed lat państwu życzę jak najczęściej. Błażeju, do ciebie powędruje piękny bidon z logo RMF Classic do używania nie tylko w tych momentach, kiedy jest cicho, wtedy, gdy jest głośno, też na trasie, w podróży, na wędrówkę. Polecamy się z bidonem RMF Classic. Na wasze historie o ciszy czekam jeszcze. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl.

0: Wesele Figara, Wolfganga Amadeusz Mozart na 3 minuty przed 9:00. O 9:00 szykuje nam się kolejna porcja faktów. Mateusz Bożek wie co w faktach.
1: Dokładnie. Sprawdzimy m.in. jak uczniowie chcą spędzić ostatnie 2 tygodnie wakacji, jakie mają plany. Mamy też ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważny wypadek na autostradzie A4 koło Katowic.
2: Reklama.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Po reklamie.
9: Dziewiąta minęła, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Maje dla nas Mateusz Bożek.
10: Od 2 do 8 lat więzienia grozi kierowcy polskiego autokaru, który prowadził pojazd w czasie wypadku na Węgrzech. Zgodnie z tamtejszą klasyfikacją prawną jest on podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Wczoraj mężczyzna został aresztowany na 30 dni. O szczegółach specjalny wysłannik RMF FM Paweł Konieczny.
11: Zgodnie z komunikatem przekazanym przez biuro prasowe, według uzasadnionego podejrzenia kierowca prawdopodobnie w wyniku skrajnego przemęczenia stracił panowanie nad pojazdem. Autobus zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. Ze względu na charakter czynu, możliwy wymiar kary i fakt, że mężczyzna jest cudzoziemcem, sąd uznał, że istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się, a także wpływania na świadków. Kierowca autobusu zostanie w areszcie do 18 września. Taka decyzja nie jest jednak prawomocna. Podejrzany i jego obrońca złożyli odwołanie.
10: W rzeszowskich szpitalach przybywa aktualnie 4 poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Do kraju zostali oni przetransportowani w poniedziałek. Jeden z rannych jest w szpitalu MSWiA, a troje w klinicznym szpitalu wojewódzkim.
12: Jak powiedział mi wicedyrektor do spraw medycznych Szpitala Klinicznego profesor Sławomir Snela, muszą być jeszcze poddani obserwacji na oddziałach urazowo-ortopedycznym i chirurgii, bo po tak potężnej katastrofie komplikacje zdrowotne mogą pojawić się nawet po kilku dniach.
13: Wymagają na pewno hospitalizacji. No i plan jest taki, że jeżeli byłoby dobrze, to może pod koniec tygodnia będziemy ich nawet wypisywać. Oni się zresztą, właściwie wszyscy trójka dopomina, kiedy do domu, no ale to tłumaczymy im, że poczekajcie państwo chwilę.
12: Pacjenci, mimo że ich stan ogólny jest dobry, będą więc musieli pozostać jeszcze kilka dni na szpitalnych oddziałach, a już w najbliższym czasie mogą do nich dołączyć kolejne osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech.
10: Relacjonował reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Uwaga kierowcy, karambol na autostradzie A4 w pobliżu Rudy Śląskiej koło Katowic. Zderzyło się tam w sumie aż 6 samochodów osobowych. W kierunku Krakowa 2 pasy są zablokowane.
14: Fakty o poranku w RMF Classic.
10: Wieczorem Iga Świątek zagra z Dianne Paris o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Cincinnati. Początek spotkania o 17, choć niewykluczone, że mecz się opóźni. Według prognoz w Cincinnati może dzisiaj padać. Iga do tej pory grała z Francuską tylko raz i pewnie wygrała. Ponad 2 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Już za niecałe 2 tygodnie koniec wakacji i powrót do szkół. Jak uczniowie zamierzają wykorzystać ten czas?
8: No ja już mam plany wyjazdowe za sobą i teraz skupiam się właśnie na podrywaniu dziewczyn i raczej takim właśnie chodzeniu po galeriach handlowych.
15: No staram się imprezować tyle, ile się da, jak najwięcej czasu poza domem.
16: Ja jeszcze planuję wypocząć, żeby wejść w ten nowy rok szkolny z przytupem i jeszcze na koniec wyjeżdżam do Włoch, do Mediolanu.
10: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Jak było słychać, pomysłów na spędzenie ostatnich dni wakacji jest całkiem sporo. W lepszej sytuacji są natomiast studenci. Im do początku nowego roku akademickiego zostało jeszcze niemal półtora miesiąca.
9: My też jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji, ponieważ wiemy, co będziemy robić do końca wakacji.
10: Oj, zdecydowanie, tak. U nas plany się nie zmieniają.
9: Fakty. Bardzo stabilnie u nas, a co w pogodzie, czy też stabilnie, czy coś się zmieni, to sprawdzę teraz. O 10:00 wracamy do Was wspólnie z Mateuszem z faktami. Mamy pogodowe zmiany, które cieszą pewnie tych, którzy upałów nie lubią. Aura do końca tygodnia będzie zmienna, ale w ciągu dnia możliwe przejaśnienia, po nich deszcz, potem znowu przejaśnienia od 14 do 19 stopni teraz. Dzisiaj w ciągu dnia od 19 do 24 stopni. Najchłodniej będzie na krańcach zachodnich. No i kiedy upały wrócą? Na pewno nie w tym tygodniu. Tak przynajmniej to wygląda na pogodowych mapach. Miało więc być ciepło, gorąco, ale chyba nie będzie. No jutro trochę cieplej. Tymczasem 4 minuty po 9:00. Jeszcze sporo podróży mam dla Was dzisiaj w poranku. Szlakiem kanałów w czasie wakacji poprowadzi nas profesor Ryszard Tadeusiewicz. Kolejna propozycja w nowym felietonie pana profesora, czyli w technice dla laika na lato za kilka chwil. Wcześniej zajrzę do badań arcyciekawych, badań naukowców, którzy przekonują, że dzieci to najbardziej w życiu chcą być uczciwe i chcą być sprawiedliwie traktowane. A w Retrokiosku po 9:40 Przemek Semczów udowodni, że to nieprawda, że w PRL-u ceny tylko rosły.
14: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
9: Ależ to będzie piosenka. Ależ to będzie rarytas. Taka gratka nie zdarza się co dzień. Leila. Eric Clapton.

0: Biały Kanion, Jerome Moros, 12 minut po 9, wakacyjne śniadanie mistrzów trwa, a w nim powaga.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.
0: Wiem, jest taki stereotyp, że chcemy być wobec dzieci albo dzieci. Myślimy, że dzieci lubią, jak jesteśmy wobec nich spolegliwi, pobłażliwi. Nie. Wiecie co? Dzieci cenią bardziej niż pobłażliwość sprawiedliwość. Naukowcy z Uniwersytetu SWPS i University of Michigan wspólnie odkryli, że dla najmłodszych ważniejsze od tego, czy kara jest surowa, jest to, czy wszystkich traktuje się jednakowo. W badaniu 6 do 9-latków pokazywano im sytuacje, w których dzieci łamały zasady. Na przykład korzystały ze smartfona na lekcji albo nie sprzątały po sobie, podczas kiedy ustalenia były inne. Jeśli dwoje dzieci zrobiło to samo, ale tylko jedno zostało ukarane, to aż 93% badanych domagało się wyrównania konsekwencji. Co ciekawe, nie chodziło im o to, żeby karać bardziej, ale żeby zasady obowiązywały wszystkich tak samo. Badacze zauważyli coś jeszcze. Nawet dziecko, które uniknęło kary, zaczynało odczuwać dyskomfort i poczucie winy, które kiedy dowiadywało się, że kolega za ten sam wybryk został ukarany. Wniosek? Już przedszkolaki mają bardzo, naprawdę bardzo czuły radar na podwójne standardy. Tak można podsumować to badanie. Dla dzieci konsekwencja okazuje się ważniejsza niż surowość, a faworyzowanie psuje poczucie sprawiedliwości bardziej niż sama kara. No dające do myślenia to są historie dające.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Błyk optymizmu z samego rana.

0: ostatnich samych swoich, którzy jednocześnie są pierwszymi samymi swoimi chronologicznie. Sami swój początek, muzyka Pawła Lucewicza. O innym początku teraz będzie, może koniec wakacji to jest dobry moment, by zastanowić się, co po czasie wypoczynku można robić aktywnie. Może sprawdzić się w jakiejś nowej dyscyplinie. Co państwo na partyjkę bilarda?
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Bilard to sport dla osób w każdym wieku i co ważne, można w niego grać bez względu na pogodę. Uczy precyzji, cierpliwości i pokory.
2: Mamy takie hasło, bilard sportem wszystkich, 6, 16, 60 i ono chyba mówi wszystko tak naprawdę, bo w bilard może grać zarówno ten dzieciak, który ma 6 lat, wysokość tak naprawdę, żeby na ten stół wystawać, ten, który już jest pełnoletni albo bliską pełnoletności, jak również ten, który, że tak powiem, już jest w tym wieku, który pozwala mu cieszyć się pełnią życia i nie robić nic, tylko poddawać się tym rozrywkom.
0: A co trzeba mieć? Jakie cechy, by osiągnąć w tym sporcie sukces?
2: Potrzebna jest praca, praca i jeszcze raz praca, a predyspozycje? Trzeba mieć, że tak powiem, łamek talentu, który spowoduje, że osiągniemy sukces nie na arenie tam krajowej, międzynarodowej, ale również światowej. Łód szczęścia, który też jest niezbędny.
0: Opowiadał nam Grzegorz Kędzierski, prezes Polskiego Związku Bilardowego. Zanim jednak podejdziemy do bilarda w wersji pro, może po prostu warto na początek spróbować.

0: Thomas Newman, Anioł w Ameryce, temat tytułowy. 9:27 prawie, za chwilę zrykamy do pogody, później bardzo przyjemna kompozycja z piątej odsłony serialu The Bear. Będziemy jeszcze w Sopocie i przyjrzymy się przed 10:00 temu, o czym prasa pisała 19 sierpnia przed laty.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.

Prognoza pogody w RMF Classic. Prognoza pogody w RMF

0: Piękny zestaw dźwięków, bardzo energetyczny, to obiecałem i tak też się stało. Z gorączki sobotniej nocy pojawiła się muzyka, a my roztaczamy, jak słyszycie, nie tylko dobrą aurę energetyczną, ale także perspektywę dobrego spojrzenia, ja jedynie na poranek. Dlatego zabieram wam teraz na moment do Sopotu, który ma nowy punkt widokowy na Królewskim Wzgórzu. Trwają ostatnie prace wykończeniowe tam, ale można już z niego skorzystać.
1: Naprawdę niezwykłe miejsce na mapie Sopotu. Punkt widokowy, który był niezwykle popularny na początku XIX wieku. Teraz przywracamy to miejsce jako atrakcję turystyczną.
0: Zapraszała do odwiedzenia tego punktu Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Dojście prowadzi od 23 marca ulicy w pobliżu skrzyżowania z Aleją Armii Krajowej. Jeśli będziecie w Trójmieście, jeśli Sopot znajdzie się jeszcze na waszej mapie wakacyjnych podróży, to może warto się wybrać na wzgórze.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.

0: Wspaniały to utwór Google, Those Iris. Temat, który pojawił się w Mieście Aniołów. Teraz pojawi się u nas Przemek, który przegląda prasę sprzed lat i przygląda się bardzo dokładnie konkretnej dacie. Wyciąga z prasy prawdziwe rarytasy.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Miejskie przedsiębiorstwo autobusowe w Warszawie otrzyma niebawem nowe autobusy przegubowe marki Fiat, o czym 19 sierpnia 1956 roku zawiadamia Ekspres Wieczorny. Nowe wozy mogą zabrać aż 140 pasażerów i nie ustępują w niczym słynnym francuskim szansonom. Jest jednak mała sensacja. Przedsiębiorstwo kupiło wóz pokazany niedawno na targach poznańskich. Od razu miał wyjechać na ulicę stolicy, by sprawdzić, czy zda egzamin. Problem w tym, że zaginął. 19 sierpnia 1966 roku życie Warszawy podsumowuje zmiany cen. Mimo podwyżki sprzedaż papierosów pozostaje na tym samym poziomie. Choć da się zauważyć, że wzrost sprzedaży najtańszych papierosów zrekompensował spadek tych najdroższych. Po podwyżce spadła za to sprzedaż dorsza i ryb wędzonych. Śledzie nie zdrożały i mają taką samą liczbę amatorów. Podobnie smalec, choć ten akurat potaniał. I to nieprawda, że w PRL-u ceny tylko rosły. W lipcu 1966 roku potaniały 17-calowe telewizory i lodówki, co zachęciło wielu klientów. Palimy coraz więcej. Przynajmniej tak twierdzi 19 sierpnia 1976 roku życie Warszawy. Krajowe fabryki w 1975 roku wyprodukowały 85 miliardów papierosów. Bynajmniej nie jest to powód do radości i walcząc z nałogiem, Komitet Antynikotynowy robi co może. A przemysł tytoniowy, dbając o zdrowie palaczy, stara się pomóc, zwiększając produkcję papierosów z filtrem, które stanowią już niemal 30% tego, co palą Polacy. W 1976 roku największym powodzeniem cieszą się klubowe z filtrem. Dodajmy tylko, że wtedy palić można było nie tylko w restauracjach i kawiarniach, ale nawet w kinie czy na pokładzie samolotu. Istny koszmar. A o tym, w co się ubrać, przeczytamy 19 sierpnia 1986 roku w Kurierze Polskim. Handel nie narzeka, bo wykonał plan pod względem ilościowym i wartościowym. Producenci też wywiązują się ze zobowiązań, bo z powodu braku dewiz, a co za tym idzie odpowiednich materiałów, szyją z tego, co jest. W efekcie jest to, czego klienci akurat nie chcą. Albo nieodpowiedni kolor, zwykle szary i bury, albo nie taki materiał. Owszem, zdarzają się ubrania ładne i dobre, które schodzą na pniu. Są też dobre, ale drogie. Za płaszcz trzeba zapłacić 15 tysięcy, co przy średnich zarobkach 24 tysiące miesięcznie jest ceną zaporową. A w magazynach zalegają odzieżowe buble warte niemal 18 miliardów złotych.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ta kompozycja to zdecydowanie jest dobra robota z włoskiej roboty Italian Job Quincy'ego Jonesa. Muzyka, 3 minut niecałych brakuje do 10:00. O 10:00 kolejna porcja faktów. Co w faktach, to wiemy, Mateusz Bożek.
1: Zgadza się, no między innymi o kolejnych zmaganiach naszych lekkoatletów. Ledwo co wrócili z mistrzostw w Europie z Birmingham, czekają teraz kolejne zmagania ich, a chodzi o memoriał Kamili Skolimowskiej w ten weekend.
2: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Jest 10:00, czas na kolejną porcję faktów, które w RMF Classic, RMF Classic Warszawa ma o tej porze dla nas Mateusz Bożek.
1: 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś ma zostać przetransportowanych do naszego kraju. Pierwszy z transportów spodziewany jest jeszcze przed południem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce, gdzie jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Tutaj w Jasionce planowane są na dzisiaj 4 lądowania z pacjentami wymagającymi transportu w pozycji leżącej. Wszyscy oni mają być następnie przewiezieni karetkami do rzeszowskich szpitali. Pierwszy transport ma dotrzeć na lotnisko 10 po 11. O szczegółach na konferencji prasowej za chwilę ma informować tutaj wojewoda podkarpacka. Równolegle, jak się dowiedziałem, trwają przygotowania do transportu śmiertelnych ofiar wypadku.
1: Księga kondolencyjna poświęcona zmarłej uczestniczce Powstania Warszawskiego Wandzie Traczek-Stawskiej zostanie wystawiona w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek.
3: Wszyscy od tak naprawdę wczesnych godzin porannych żyjemy tą informacją, która musiała kiedyś przyjść, ale wiadomo, że spadła jak grom na nas. I żeby pamięć pani Wandy była godnie i należycie uczczona.
4: Co pani wpisze do tej księgi?
3: Myślę, że takie właśnie podziękowanie za to, że ona była otwartym człowiekiem. Niosła pamięć powstania, niosła wszystko to, czego doświadczyła jako bardzo młoda, przecież 16-letnia dziewczyna.
1: Wspomina Olga Szymańska-Snopek z Izby Pamięci. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jeżeli Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to jest to niewytłumaczalne. Mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, poseł i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wczoraj premier Donald Tusk oświadczył, że służby innych państw z regionu potwierdziły na 99% miejsce pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości właśnie w tym zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii.
5: Dopóki to był azyl na Węgrzech, no to było to wytłumaczalne. No, w Naddniestrzu, jeżeli to by była prawda, no to jest to dla mnie niewytłumaczalne i tyle. Natomiast
6: powinien wrócić do Polski?
5: Natomiast wie pan, wiem o tym, no nie powinien na pewno tam przebywać.
1: Na Romanowskim ciążą poważne zarzuty związane z nieprawidłowościami w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Kolejna afera w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego. Ukraińskie służby antykorupcyjne NABU i SAPO poinformowały, że prowadzą działania przeciwko organizacji przestępczej. W krągu podejrzanych są deputowani do ukraińskiego parlamentu oraz urzędnicy biura prezydenta. Szczegółów na razie nie ujawniono.
7: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: W weekend czeka nas memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wystąpi wielu naszych lekkoatletów, których fani mogli oglądać na Mistrzostwach Europy. To m.in. biegaczki Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Pia Skrzyszowska.
8: Nie jest to impreza mistrzowska, ale jedna z ciekawszych meetingów u nas w Polsce przed polską publicznością. Nie nastawiam się na żaden wynik w Chorzowie. Nastawiam się, żeby po prostu być zdrową i dobrze pobiec i być po prostu czerpać przyjemność z tego startu. Mimo, że jestem w życiowej formie, nie obiecuję, że te wyniki się teraz pojawią. Uważam, że muszę się jeszcze dobrze zregenerować po tych mistrzostwach.
1: Mówiła Skrzyszowska, która w Birmingham zdobyła srebro i brąz. Przed memoriałem wystąpi jeszcze na mityngu w Lozannie. To także część tzw. diamentowej ligi. Finał tego cyklu w Brukseli na początku września.
0: A kolejne fakty przybędą do nas o 11:00 wspólnie z tym, jak pojawi się w studio faktów Mateusz Bożek. My teraz zerkamy już powoli do pogody. Jutro na moment wróci do nas gorące powietrze. Na południu Polski spodziewamy się miejscami nawet 30 stopni w cieniu, ale w pozostałej części kraju będzie chłodniej, a miejscami nawet znacznie chłodniej. Dzisiaj z kolei 24 stopnie maksymalnie i aura również mocno zmienna. Najwięcej przejaśnień teraz na północnym wschodzie. Deszczowych chmur przybywa za to na zachodzie. No i tak to się będzie plotło dzisiaj środowo-pogodowo. 10:04. Czy można się nauczyć odpoczywać? Czy można to wyćwiczyć? Jak się wsłuchać w siebie? Ja wiem, że to brzmi patetycznie, ale serio, spróbujemy się temu przyjrzeć. Naszą gościnią za chwilę będzie Anna Rejowska, koordynatorka programu performatywnego i koordynatorka dostępności w krakowskiej Krikotece. Porozmawiamy o projekcie Troskliwy Ruch, Laboratorium Odpoczywania, czyli o cyklu otwartych warsztatów ruchowych dla osób poszukujących wyciszenia, odprężenia i skutecznych sposobów na przeciwdziałanie wypalaniu i to razem w grupie można ponoć konstruktywnie ćwiczyć.
7: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.
0: Ale zanim do tego dobrniemy, to odrobina klasyki nam się należy. Koncert fletowy e-moll i pan Mercadante, Saverio, a potem bardzo przyjemne tematy z Ojca Chrzestnego, z przyjaciół. Będzie także oczywiście kącik klasyki, a w nim między innymi Nabucco.

0: Gość śniadania mistrzów.
1: To teraz wszyscy. Wdech, wydech, wdech, wydech i spokój, i spokój. Tak jak w RMF Classic zazwyczaj w poranku. Troskliwy ruch, laboratorium odpoczywania w Krikotece takiego. Coś pięknego będzie się działo i o tym nam opowie nasza gościni Anna Rejowska, koordynatorka programu performatywnego i koordynatorka dostępności w Krikotece. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak poprzez ruch budować większą uważność i odzyskiwać równowagę, Aniu?
2: To jest trudne pytanie.
1: Bardzo
2: odpowiedź
1: proszę.
2: Na nie można uzyskać w trakcie warsztatu. Najlepiej. Ale może powiem tylko tyle, że ruch jest bardzo dobrym narzędziem.
1: Bo ja myślałem, że przez bezruch można odzyskiwać.
2: Można
1: taki,
2: też.
1: Wiesz, że człowiek leży i odpoczywa, nie, że jeszcze aktywny odpoczynek, to też samo w sobie jest pewnego rodzaju oksymoronem.
2: Bezruch na warsztatach też się zdarza. Mamy takie momenty odpoczywania. To już jest któryś z kolei...
1: Warsztat?
2: Warsztat, tak. Teraz nowa edycja rusza właśnie z początkiem września. I będzie ruch i będzie bezruch. Ale ruch delikatny, swobodny, relacji z drugą osobą, ale też samodzielny, osobny.
1: Że obce osoby, że się nie znają i się poznają przez ruch?
2: Trochę tak. Tak, ale w takich bezpiecznych warunkach i na zasadach, które są dla wszystkich akceptowalne.
1: I będzie osoba prowadząca,
2: tak.
1: I osoba koordynująca, i osoba, która nas przez te poszczególne elementy warsztatu przeprowadzi.
2: Tak. Tą osobą jest Monika Kiwak, która warsztaty poprowadzi i która zadba o to, żeby atmosfera była dobra i żeby wszyscy czuli się bezpiecznie.
1: Zwracacie uwagę na tych warsztatach na to, czego, no pewnie my także dziennikarze jesteśmy dobrym egzemplem, na przebodźcowanie, ciągły bieg w poszukiwaniu, w zasadzie nie wiemy czego. To ciągły pościg, prawda? Żeby się zatrzymać, dzwonić i zadbać o siebie, ale powiedziałbym psychofizycznie, tak?
2: Tak, tak. No my w kulturze mamy dokładnie ten sam problem, co w radiu. To znaczy tych wydarzeń i warsztatów i różnych inicjatyw jest ogrom, a tak właściwie brakuje nam czasu na to, żeby się zatrzymać, pomyśleć, zastanowić, jakoś spotkać ze sobą, ale też z drugim człowiekiem. Mieć po prostu taki czas dla siebie, dla innych, taki czas, w którym nikt nam nie przeszkadza. No i właśnie do tego zapraszamy naszych odbiorców, żeby przyjść, być razem we wspólnym ruchu, we wspólnym działaniu, żeby też poszukać jakichś takich artystycznych fragmentów siebie może i w tym znaleźć ten odpoczynek, ten spokój.
1: O tym, jak to zrobić, żeby się zanurzyć w tym warsztacie, o którym dzisiaj z Anną rozmawiamy, Troskliwy Ruch, Laboratorium Odpoczywania w Krikotece i nie tak szybko wypływać na powierzchnię, bo ja najczęściej mam takie doświadczenie, że myślę sobie, no teraz odpocząłem, teraz właśnie coś przepracowałem, a potem jest znowu skok, który mam wrażenie jest skokiem na główkę i tak mniej więcej wypływam w grudniu przed świętami. Jak zrobić, żeby się w tym realnie zatrzymać, to o to jeszcze będę naszą gościnę za chwilę pytał.
0: Gość śniadania mistrzów.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15:00.
3: Dwie propozycje jak zwykle w kąciku klasyki w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Za chwilę klasyka interpretowana, czyli Polka Dziadek w wykonaniu zaprzyjaźnionego z nami Adama Palmy. Wcześniej fragmencik z Nabucco Verdiego.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Co dziś w pogodowym menu? Trochę chmur, trochę przejaśnień i maksymalnie 24 stopnie. Jutro cieplej, miejscami nawet do 30 stopni na Podkarpaciu się zapowiada, na Suwalszczyźnie wtedy tylko 21 stopni. W piątek ma być pogodniej, do 27 stopni, w sobotę w zasadzie w całym kraju deszcz i trochę przejaśnień, podobnie ma być w niedzielę. Taki plan pogodowy na najbliższych kilka dni mamy.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.

11:42 minuty w tym momencie w RMF Classic z Foresta Gumpa kadry. Za moment, przed 12:00 jeszcze na przykład Love of My Life, hit grupy Queen. Teraz Harry Styles nam zaśpiewa Sign of the Times. To jest piosenka z filmowej produkcji Projekt Hail Mary. RMF Classic.

Alan Silvestri i temat z Forresta Gumpa, który tylu VIP-ów spotkał na swej drodze. Elvisa na przykład zainspirował niezwykłym tańcem z charakterystycznymi ruchami bioder, może pamiętacie. Tu z kolei dostojny nasz narodowy chodzony polonez rozpocznie to wydarzenie. Polonezem z Pana Tadeusza zacznie swój występ zespół Mazowsze w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To wydarzenie w hołdzie Andrzejowi Wajdzie w stulecie urodzin reżysera. Mazowsze przypomni poloneza, którego odtańczyło w wajdowskiej ekranizacji Pana Tadeusza. Będą też tematy Wojciecha Kilara z innych filmów Andrzeja Wajdy w wykonaniu solistów, chóru, tancerzy i orkiestry Mazowsza pod batutą maestro Jacka Bonieckiego. To wszystko. Zobaczymy też ludowe tańce i pieśni z różnych regionów Polski. To wydarzenie w sobotę o 16 w Łazienkach Królewskich w Warszawie przed Pałacem Myślewickim. Mazowsze zacznie wspomnianym polonezem, potem o 17 przy Łazienkowskim Ermitażu. Cały koncert. Koncert trąbkowy D-dur Jerzego Filipa Telemana teraz. To jest wakacyjne RMF Classic.

0: tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
1: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: 19 sierpnia, 12 już samo południe, Mateusz Bożek i w RMF Classic Fakty.
13: Kolejna grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest w Polsce. Do Rzeszowa przyleciała maszyna lotniczego pogotowia ratunkowego z 3 osobami na pokładzie.
14: Karetki pogotowia ratunkowego są przygotowane do transportu. Każda z tych osób została przypisana do właściwego oddziału, do szpitala na terenie miasta Rzeszowa. Te loty będą się odbywać w różnym czasie.
13: Informowała na lotnisku w Jasionce wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hulm. Będą jeszcze 3 takie loty. W sumie do kraju wróci 12 osób. Kluby koalicji rządowej chcą rozmów z Maciejem Berkiem przed głosowaniem w sprawie jego wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dowiedział się reporter RMF FM. Budzącą kontrowersję kandydaturę byłego ministra do spraw wdrażania polityki rządu zgłosili oficjalnie posłowie Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Kacper Wróblewski.
15: Jak się dowiedziałem, taki pomysł jest w Polsce 2050, a także w PSL-u. Jak mówił mi poseł ludowców Jarosław Rzepa, w jego klubie jest wiele osób, które nie są do końca przekonane co do tej kandydatury.
16: Dobrze by było, żeby kandydat pojawił się na posiedzeniach klubów poszczególnych koalicyjnych.
15: Będziecie o to wnioskować?
16: Ja uważam, że to jest naturalna rzecz.
15: W tej sprawie stanowisko prezydium klubu Nowej Lewicy jest bardzo krytyczne, mówi poseł tego ugrupowania Andrzej Szejna.
17: Te wątpliwości muszą być przez pana premiera w klubie parlamentarnym Lewicy rozwiane.
15: Niewykluczone, że głosowanie nad wyborem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się już na pierwszym wrześniowym posiedzeniu Sejmu.
13: Uwaga kierowcy, na trasie S7 w Łącznej niedaleko Kielc auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy.
18: Śledzimy fakty.
13: To ostatnie 2 tygodnie wakacji. Początek nowego roku coraz bliżej. W faktach RMF Classic przypominamy, od 1 września uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli używać telefonów komórkowych w szkołach. Ustawowy zakaz dotyczy lekcji i przerw. Są oczywiście wyjątki. Dokładnie 3.
19: Pierwszy wtedy, kiedy telefon jest potrzebny dla celów dydaktycznych. Drugi wtedy, kiedy jest potrzebny dla celów zdrowotnych, na przykład pomiar cukru. Trzeci to sytuacja, kiedy jest zagrożenie życia lub zdrowia lub mienia.
13: Z kolei w szkołach ponadpodstawowych podobne zakazy będzie mogła wprowadzić dyrekcja po konsultacjach z rodzicami i uczniami.
19: W szkołach ponadpodstawowych to społeczności szkolne, a w zasadzie kierownictwo szkoły po konsultacji z rodzicami, samorządem uczniowskim ustala warunki użytkowania telefonów komórkowych. Szkoły do 31 grudnia.

0: grudnia muszą wprowadzić zmiany w statutach. Oczywiście optymalne jest to, żeby takie zmiany były wprowadzone jak najszybciej, ale te zmiany wymagają czasu, bo muszą być skonsultowane.
1: Przypomina Andrzej Kobylec, zachodniopomorski wicekurator oświaty. To wszystko w nowym roku szkolnym. Na razie jeszcze uczniowie mogą cieszyć się wolnym.
2: Najpogodniej dzisiaj na północnym wschodzie Polski, tam tylko rozpogodzenia, bo poza tym to słońce, to deszcz, we wszystkich regionach przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na wybrzeżu burze także możliwe. Uważajcie, temperatura maksymalna w przedziale 19-23 stopnie, na południu miejscami najcieplej dzisiaj, tam do 25 stopni Celsjusza.
3: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
4: Hi, this is Max Richter.
5: This is Ramin Djawadi.
6: I'm Ludovico Einaudi.
7: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

wakacyjnie leniwie przeciąga się i wyciąga nasza filmowa różowa pantera. Wszystko przy muzyce Henry'ego Manciniego. Z Italii wieści dla kawoszy nie najlepsze. Kończy się epoka jednego euro za espresso we Włoszech. Już się przyzwyczailiśmy, że za euracza można we Włoszech espresso pyszne wychylić, ale trzeba się od tego odzwyczajać niestety. Aż w 11 włoskich regionach teraz już cena filiżanki espresso to prawie 1,5 euro. To efekt drożyzny na światowym rynku kawy, a psuje wszystko zjawisko zwane El Niño, czyli okresowe ocieplenie wód Pacyfiku w rejonach upraw. El Niño powoduje zmiany klimatyczne, które wpływają na rolnictwo. No i tak to idzie, że tak po krakowsku powiem, ejże El Niño, wejrze się i uspokój, żeby człowiek bez robienia sobie dziury w kieszeni spokojnie mógł się kawy napić. Gustavo Santaolalla tymczasem i w naszym kinie RMF Classic muzyka z serialu The Last of Us.

0: reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z

0: działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Po reklamie.

0: oczywiście pierwsza 40. symfonii G-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. Słuchamy muzyki i bawimy się konkursem Filmowa Mapa Polski. Rozkładamy dzisiaj tę mapę. Odgadujecie zasłużone, zaznaczone na tej mapie dzisiaj miasto niedaleko filmowej Łodzi położone. Wspaniałą topografię ma to miasto. Jest fotogeniczne. Gdy chodzi o perspektywę, obrazy, starówka zaskakuje nieoczekiwanymi perspektywami, zamknięciami ulic, frontonami domów, ciekawymi podwórkami, przejściami, mówił reżyser Stanisław Różewicz. Inni twórcy też to miasto doceniali. Sieradzka ulica na przykład zagrała miejsce słynnego napadu na bank. Kramera w filmie Wabank. Także w tym mieście Władysław Pasikowski kręcił Psy. Powstały tutaj sceny w rejonie dawnego aresztu przy ulicy Wojska Polskiego. Ulica Starowarszawska, Farna i Plac Czarnieckiego z kolei zagrały u Jerzego Hoffmana w Bitwie Warszawskiej. Scena krwawego wejścia bolszewików do miasta, być może pamiętacie, właśnie w zagadkowym mieście powstała.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Nazwa zagadkowego filmowego miasta w centralnej, powiedzmy, Polsce to po pierwsze. Po drugie odpowiadacie na dodatkowe pytanie o wasze strony i miejscowości, które widzielibyście w jakimś filmie czy serialu. O 14.30 ktoś z was obłowi się nagrodami w finale naszej zabawy. Na razie piszcie rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski. Formacja Simply Red tymczasem i Mick Hucknall, solista, frontman. Bardzo proszę.

0: laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control.

0: i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
3: Sanostol?
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Po reklamie.

Charles Aznavour i jego słynny temat Emene Emua. Mówiłem już o tym, że kończy się epoka jednego euro za espresso we Włoszech niestety. U nas z kolei za jedną złotówkę można wejść do muzeum i to do niejednego muzeum. Z oferty Ministerstwa Kultury mogą korzystać osoby w wieku od 8 do 26 lat. Dzieci, młodzież, młodzi dorośli. Bilet za złotówkę uprawnia do wstępu na wystawy stałe w muzeach uczestniczących w akcji, a jest ich obecnie 18, to 18 państwowych instytucji kultury. To na przykład Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, czy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jeszcze zamek w Malborku ma dołączyć, ale to w październiku dopiero. Także wakacyjnie dzieciaki tam jeszcze za wstęp płacą. W każdym razie akcję Muzeum za 1 złoty polecamy waszej uwadze. Adele tymczasem nam zaśpiewa. Bondowski film Skyfall to ta właśnie piosenka. RMF Classic.

0: reklama.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
15: Już 14. Mateusz Bożek i fakty w RMF Classic.
16: Słodko-gorzki komunikat premiera i ministra finansów w sprawie podatków. Premier Donald Tusk zapowiedział co prawda podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, jednak nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku, co było kluczową obietnicą wyborczą Koalicji Obywatelskiej.
17: My na pewno w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zobowiązania zrealizować. Przezbrojenie naszej armii to jeszcze dużo pracy i dużo środków potrzebujemy. Na pewno w roku 2027 i w roku 2028 kwota wolna jest mało realna.
16: Wśród rządowych propozycji zmian także podwyżka podatków dla największych firm. Szef rządu zapowiedział też zmiany, które dotkną najlepiej zarabiających. Dodatkowy podatek, tak zwana danina solidarnościowa dla osób z dochodem powyżej miliona złotych rocznie, wzrośnie z 4 do 5%. Jak szef rządu wpłynął na sprawy Marcina Romanowskiego? Z przekazanej wczoraj przez premiera wiadomości, że Romanowski na 99% przebywa w Tyraspolu w Naddniestrzu, nikt chyba nie ucieszył się bardziej niż adwokat byłego wiceministra sprawiedliwości. Mecenas Bartosz Lewandowski już wczoraj skierował do sądu wniosek o przesłuchanie w tej sprawie Donalda Tuska, który, jak mówi adwokat, udzielił Romanowskiemu nieoczekiwanego wsparcia. O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
18: Adwokat chce wykorzystać słowa premiera do potwierdzenia po pierwsze wiarygodności tego, co o miejscu swojego pobytu napisał sądowi jego klient, a po drugie, co jeszcze istotniejsze, wsparcia głosem Donalda Tuska wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego.
19: Pan premier Donald Tusk de facto potwierdził publicznie fakt, że ma wiedzę o tym, że Marcin Romanowski przebywa poza terenem Unii Europejskiej. To jest niezwykle przydatne w obu postępowaniach, czy o wydanie listu żelaznego, czy o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
18: Mówi Bartosz Lewandowski. Lewandowski. Obrońca liczy na to, że skoro według premiera i służb poszukiwany przebywa poza Unią, to sąd uchyli niedziałający przecież w Naddniestrzu Europejski nakaz aresztowania Romanowskiego i to dzięki słowom premiera.
0: Postaw na fakty RMF Classic.
16: Zakopane przygotowuje się do największej imprezy kulturalnej w wakacje, jednej z największych tego typu w Europie. W sobotę rozpocznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
4: Odwiedzą nas zespoły z wielu krajów. Węgry, Senegal, Turcja, Bośnia, Hercegowina, Rumunia, Czechy, Portugalia, Chorwacja, Bułgaria, Słowacja. No i oczywiście nasze polskie zespoły.
20: Za te dwa dni, drodzy Państwo, Zakopane staje się światową stolicą kultury ludowej, gdzie przyjeżdżają do nas wspaniali artyści. Bardzo bogaty program. A kto jeszcze nie wił o tym święcie, to przyjeżdżajcie, bo to wszystko zaczynamy od 21 do 27 sierpnia. Czekamy na Was.
16: Zapraszali burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i dyrektor artystyczna festiwalu Hanna Rybka. Festiwal potrwa do 27 sierpnia. A na koniec jeszcze przypomnienie dla fanów Igi Świątek. Nasza tenisistka już za niecałe 3 godziny rozpocznie walkę o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Cincinnati. Jej rywalką Diane Parry. Z Francuską grała raz ponad 2 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Górą była wtedy Świątek i liczymy na jej kolejny sukces.
15: Prognozie pogody dla Polski na dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. To słońce wygląda, to kropi deszcz, w kratkę ta pogoda. We wszystkich regionach właściwie przelotne deszcze i burze też możliwe. To na zachodzie i na wybrzeżu. Temperatura maksymalna w przedziale 19-23, cieplej miejscami na południu Polski, tam do 25 stopni.
21: Dobrym towarzystwie w RMF Classic.
22: Olga Tokarczuk.
23: Dzień dobry, nazywam się Andrzej Stasiuk.
24: Katarzyna Grochola.
25: Wojciech Kuczok. Czytajcie książki, słuchajcie muzyki, słuchajcie radia. Pozdrawiam.
26: Słuchacie Państwo RMF Classic. Katarzyna Bonta. Pozdrawiam.
27: RMF Classic.

0: Doldinger i jego temat z filmu Okręt. Ponad 30 filmów i seriali powstało w mieście, które odgadujecie, rozpoznajecie dziś w zabawie Filmowa Mapa Polski. Powstawał w tym mieście na przykład Wabank Juliusza Machulskiego, Psy Władysława Pasikowskiego, Ewa Chce Spać Tadeusza Chmielewskiego, Akademia Pana Kleksa nawet Krzysztofa Gradowskiego, W ciemności Agnieszki Holland. W tym filmie do odwzorowania okupowanego Lwowa służyły zakątki zagadkowego miasta. Warszawski kanalarz, bohater serialu Jan Serce, właśnie w tym mieście, a nie w Warszawie, działał i szukał wybranki serca. Co to za położone niedaleko Łodzi, cenione przez filmowców miasto? Oto jest pytanie.
1: Filmowa Mapa Polski. Zapraszamy do miejsc znanych z filmów i seriali.
0: Nazwa miasta to jedno. Jeszcze chwilę doczytuję także odpowiedzi na dodatkowe pytanie. Jeszcze chwila, dwie może czytam i zamykamy tę odsłonę konkursu. No i koło 14.30 na antenie telefoniczny finał. Ktoś z was zgarnie wspaniałe nagrody. Uważajcie na połączenia z RMF Classic. Dirty Dancing. Teraz słynna scena z Patrykiem Swayzem z tego musicalu.

0: reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje?
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.

0: dziadek do orzechów i z tego żwawego dziadka przecież do orzechów. Cudnej urody walc kwiatów Piotra Czajkowskiego. Czas najwyższy na finał naszej konkursowej zabawy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Halo, dzień dobry. Dariusz Stańczuk, RMF Classic. Z konkursu dzwonię, filmowa mapa Polski. Czy pani Małgorzata?
2: Zgadza się.
0: Bardzo mi miło, pani Małgorzato. Ma pani chwilkę na finał z nagrodami?
2: Jak najbardziej.
0: Świetnie. O jakimż to filmowym bardzo mieście dzisiaj opowiadałem?
2: Chodzi o Piotrków Trybunalski.
0: Piotrków Trybunalski. Tak jest. Bitwa Warszawska, Wabank, Akademia Pana Kleksa i wiele, wiele innych produkcji. Tam właśnie w Piotrkowie kręcono. Pani z kolei pisze o Szczecinie, który, i to mnie bardzo zaintrygowało, według pani sprawdziłby się jako tło do produkcji pod tytułem The Grand Szczecin Hotel.
2: Wydaje mi się, że Szczecin jest dosyć takim trochę ironicznym miastem, bo niby jest nad morzem, a nie jest nad morzem. Więc tutaj jakby cała akcja mogłaby się odbywać od Berlina właśnie po morze. Byłyby jakieś ucieczki tramwajami, ale też zakładam, że tylko w tym hotelu by w menu był różne smaki pasztycików, jak i na deser byłby paprykarz szczeciński w nieco innej odsłonie.
0: No i prowadziłby całą akcję legendarny concierge Haken, tak? Tutaj w pani filmie.
2: Tak, tak, żeby jakoś też nawiązać do historii Szczecina. I skoro mamy tarasy Hakena i była to dosyć ważna postać, to myślę, że warto te imię zostawić.
0: No i te pościgi tramwajami szynowymi czy wodnymi, tak jak pani tutaj dopisuje, takie atrakcje właśnie w tym mieście mogliby polubić filmowcy. Być może nas słuchają i kto wie, może pójdą za pani pomysłem. The Grand Szczecin Hotel, pomysł pani Małgorzaty na film rozgrywany w Szczecinie. Bardzo prosimy. Pani Małgorzato, za ten wpis i wystąpienie antenowe otrzymuje pani wspaniale wydany filmowo-serialowy przewodnik po Europie, a do tego nasze wakacyjne, radiowe upominki, gadżety. Mam nadzieję, że jest pani zadowolona.
2: Jak najbardziej. Bardzo miła niespodzianka.
0: A jeszcze co do filmowego Piotrkowa, scena skoku na bank Kramera się przypomina. W Piotrkowie właśnie także kręcony Wabank, Henryk Kuźniak. Filmowa muzyka.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.

0: Głos Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.
1: Anne Bonny, nieustraszona irlandzka piratka, łamała konwencje swojego czasu. Razem z Calico Jackiem tworzyli niezapomniany duet, który trząsł morzami między 1718 a 1720 rokiem. Anne Bonny to jedna z najbardziej fascynujących i zagadkowych postaci złotej ery piractwa, a ta złota era przypadała na przełom XVII i XVIII wieku. Podobno była nieślubną córką zamożnego irlandzkiego prawnika Williama Cormaca oraz jego pokojówki. Aby uniknąć skandalu w Irlandii, ojciec przebrał małą Anne za chłopca i przedstawiał ją jako syna swojego klienta. Ostatecznie cała rodzina uciekła do Ameryki, gdzie ojciec dorobił się sporego majątku na plantacjach. Od najmłodszych lat krążyły o Anne legendy dotyczące jej temperamentu. Podobno jako nastolatka tak bardzo wściekła się na służącą, która ją uraziła, że dźgnęła ją nożem kuchennym. A kiedy ojciec wydziedziczył ją za wyjście za mąż za ubogiego marynarza Jamesa Bonniego, Anne w odwecie podobno podpaliła plantację ojca. Po ucieczce na Bahamy Anne porzuciła męża dla słynnego pirata Calico Jacka Rackhama. Na jego statku poznała innego pirata, który niesamowicie ją intrygował. Gdy Anne spróbowała go uwieść, okazało się, że ów pirat to w rzeczywistości druga kobieta w przebraniu, Mary Read. Obie kobiety szybko stały się najbliższymi sojuszniczkami, a Calico Jack, początkowo zazdrosny o nowego kamrata, zaakceptował ten niezwykły układ. Anne i Mary nie były maskotkami załogi, były pełnoprawnymi, brutalnymi piratkami. Podczas bitew nosiły męskie stroje, piły na umór z resztą załogi i walczyły w pierwszej linii z pistoletami i kordelasami. Kiedy w październiku 1720 roku ich statek został zaatakowany przez polującą na piratów gubernatorską fregatę, cała męska załoga, w tym Calico Jack, była zbyt pijana, by walczyć i schowała się pod pokładem. Jedyne osoby, które stawiły opór najeźdźcom, to ciężarne wówczas Anne Bonny i Mary Read. Po schwytaniu Calico Jack został skazany na śmierć przez powieszenie. Pozwolono mu przed egzekucją zobaczyć się z Anne. Zamiast słów pocieszenia usłyszał od niej legendarne zdanie: gdybyś walczył jak mężczyzna, nie wieszaliby cię teraz jak psa. Zarówno Anne, jak i Mary Read zostały skazane na śmierć, ale wykonanie wyroku odłożono, ponieważ obie były w ciąży. Prawo brytyjskie zakazywało egzekucji ciężarnych. Mary zmarła w więzieniu na gorączkę, ale los Anne Bonny zostaje jedną z największych tajemnic historii. Oficjalne rejestry nie zawierają informacji o jej egzekucji ani o zwolnieniu z więzienia. Najpopularniejsza teoria mówi, że jej bogaty ojciec zapłacił ogromny okup, dzięki czemu Anne wróciła do Charleston, wyszła ponownie za mąż, pod zmienionym nazwiskiem, urodziła kilkoro dzieci i dożyła starości, umierając w wieku ponad 80 lat.
0: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu lokalnie niewykluczone również burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 do 23 stopni Celsjusza, cieplej miejscami na południu, około 25 stopni na termometrach.
15: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
16: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
17: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
18: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
19: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
20: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Trwa 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Recitali najznakomitszych polskich i zagranicznych pianistów można słuchać w każdą niedzielę o godzinie 12 i 16 przy pomniku Fryderyka Chopina. Program na najbliższą niedzielę, na 23 dzień sierpnia, zapowiada się następująco. O godzinie 12 zagra Julia Łozowska, o 16 natomiast Mateusz Dubiel, czyli jedni z najzdolniejszych pianistów młodego pokolenia. Szczegóły na stronie Muzeum Łazienki Królewskie, a na antenie RMF Classic. Piotr Marczewski i kariera nikodemadyzmy.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.

na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Książka Cię poprowadzi. Najciekawsze książki podróżnicze poleca Katarzyna Chnat.
1: Ja dzisiaj zapraszam do odkrywania niecodziennych zakamarków Polski razem z Aleksandrą i Grzegorzem Koprami, twórcami profilu Byli Widzieli i autorami książki Cuda Niewidy – Alternatywne wędrówki po Polsce. To jest zaproszenie do podróży, której próżno szukać w klasycznych przewodnikach. Znajdziemy tu miejsca baśniowe, zaskakujące, czasem mrożące krew w żyłach, od niezwykłych sklepów i zapomnianych zakątków po latarnie umarłych czy lustro czarnoksiężnika. To także opowieść o lokalnych legendach, dawnych wierzeniach i historiach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
2: To jest nasz subiektywny wybór, a że jesteśmy z... Grzegorz jest z Legionowa, ja jestem z Lubelszczyzny, z mojej miejscowości Lyki, ale mieszkamy w Warszawie, więc w tej książce dużo jest miejsc na zachodzie Polski. Są miejsca w zachodniopomorskim, na Dolnym Śląsku. Szukaliśmy miejsc przede wszystkim takich nieodkrytych, a skoro na Dolnym Śląsku jest ich bardzo dużo, to tych nieodkrytych jest znacznie więcej niż w reszcie Polski.
1: A jak trafialiście na te miejsca? Jaki był klucz ich doboru i gdzie szukaliście informacji?
3: Po pierwsze, ja i Ola jako dzieci podróżowaliśmy z rodzicami, więc sporo tych miejsc znamy jeszcze z przeszłości po prostu, że ktoś nam kiedyś pokazał, powiedział. Poza tym, no, w dobie mediów społecznościowych, no to na wyścigi wszyscy szukają różnych ciekawych miejsc, żeby pokazać swoim odbiorcom i my też do tego wyścigu dołączyliśmy. I staramy się właśnie szukać tego na przykład w starych publikacjach, w starych przewodnikach, które znajdujemy w bibliotece, bo mieszkając w Warszawie mamy dostęp i do Biblioteki Narodowej i do BW, więc nie ma żadnego problemu, żeby poszukać tego typu publikacji, jeszcze nawet i przedwojennych przewodników, a czasem i XIX-wiecznych.
2: Albo i XVIII-wiecznych, bo Polacy podróżowali bardzo wcześnie.
1: To powiedzcie trochę o tym, jakie miejsca opisaliście w tej książce.
2: Na przykład w zachodniopomorskim znajdziemy przepiękne sklepy mięsne, które są secesyjne sprzed 100 lat i są wręcz oszałamiające, kiedy się do nich wejdzie. W województwie łódzkim możemy zobaczyć miejsca związane z ludową historią Polski, czyli na przykład cmentarz, gdzie leży, i to jest bardzo dziwne, ktoś, kto nigdy nie żył, czyli na przykład Maciej Boryna. A z kolei w okolicach Krakowa natkniemy się na latarnie umarłych, czyli jeszcze takie średniowieczne pozostałości, znaki ostrzegawcze dla tych, którzy mieli się nie zbliżać do szpitali, do cmentarzy, do miejsc, gdzie czają się duchy, ale też czai się choroba i śmierć.
3: A jadąc nad morze, warto na Pomorzu przystanąć w Odrach, w Węsiorach lub Grzybnicy. W każdej z tych miejscowości znajdują się gockie, starożytne cmentarze w formie kręgów kamiennych, porośniętych porostami, i wiele osób mówi, że czuje tam jakąś specjalną energię lub aurę. I zresztą tam przyjeżdżają po to, żeby medytować.
1: A więcej takich niezwykłych miejsc odkryjecie Państwo dzięki przewodnikowi Cuda Niewidy – Alternatywne wędrówki po Polsce, o którym opowiadali autorzy tej publikacji, Aleksandra i Grzegorz Koprowie.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie Kabanosy Exclusive Tarczyński opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.

Król Elvis za niecałe 4 minuty na naszej antenie, ale najpierw jedna z nowości w playliście. RMF Classic, muzyka Daniela Pembertona ze ścieżki dźwiękowej Władców Wszechświata.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
1: W przyszłym tygodniu czeka nas ostatnia odsłona naszej letniej akcji. Tym razem na filmowej mapie Polski, wiemy to już, znajdzie się zamek Pieskowa Skała. Majestatyczna budowla góruje nad Doliną Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Zamek był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym, broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego odrodzenia i jest dużą atrakcją turystyczną na szlaku Orlich Gniazd. Ukochali go filmowcy, zagrał m.in. w serialach Janosik, Stawka większa niż życie czy Podróż za jeden uśmiech. Kręcono tam też Potop oraz Ogniem i mieczem. Opowiemy o tym w środę 26 sierpnia po godzinie 10. A jeżeli będziecie w pobliżu, zapraszamy do naszego plenerowego studia na zamkowym dziedzińcu. Joaquin Rodrigo i fragment fantazji dla szlachcica za chwilę w RMF Classic, bo najpierw temat z przewodnika po orkiestrze Benjamina Britena.

0: gama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian,
1: mega,
0: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. Przynosi spokój po burzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnych Kielc.
1: Kieleckie Kino Fenomen zaprasza na cykl letnich seansów filmowych pod gołym niebem. To wakacyjna tradycja, która co roku gromadzi w kinie Fenomen miłośników kina i letniego wypoczynku. Będą wygodne leżaki, będzie wyjątkowa atmosfera i będą filmy na dużym ekranie pod rozgwieżdżonym niebem. Program kina letniego prezentuje się następująco. 22 sierpnia prezentowana będzie Klątwa Doliny Węży, 23 Ścieżki Życia, 28 w piątek To był zwykły przypadek, 29 Delikatesen, a 30 sierpnia Być kochaną. Za każdym razem seans rozpoczyna się o godzinie 20.30. Szczegóły plenerowego kina letniego na leżakach znaleźć można na stronie kieleckiego Kina Fenomen.
0: RMF Classic w Kielcach 99 FM.

0: Kierunek Lato w RMF Classic.
1: Ten festiwal powstał 30 lat temu pod nazwą wtedy Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami, kiedy to słynny kabaret Piwnica pod Baranami obchodził swoje 40 urodziny. W piwnicy obok kabaretu bowiem rozkwitała również od samego początku muzyka jazzowa. Z miejscem tym związane są największe legendy polskiego jazzu. Festiwal przechodził różne etapy. W końcu stał się Summer Jazz Festiwalem w Krakowie i trwa właśnie jego 31. edycja. 21 sierpnia zagra doskonale znany wam z anteny RMF Classic Robi Lakatosz, a towarzyszyć będzie mu Szymon Klima Quartet. Szczegóły na summerjazz.pl. A w RMF Classic grupa Beach Boys.

0: Vitamin String Quartet i K-popowe łowczynie demonów, wcześniej Wolfgang Amadeusz Mozart i Allegro z Eine kleine Nacht Music w wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Stołeczny Teatr Szóste Piętro 19 września zaprasza na premierę Antropologii w reżyserii Katarzyny Warnke. Na scenie Pola Gonciarz, Katarzyna Figura, Adriana Kalska i Helena Sujecka. Zostawiamy po sobie ślad cyfrowy, czytamy w opisie tego spektaklu. Niezliczoną ilość wiadomości, maili, SMS-ów, zdjęć, filmików, wzmianek krążących w sieci i pulsujących niczym autonomiczny układ krwionośny. Już jutro, a z pewnością pojutrze, znajdzie się ktoś, kto potrafi podążyć tym śladem i wskrzesić każdego z nas. Antropologia to historia młodej dziewczyny, która w niewyjaśnionych okolicznościach znika bez śladu w drodze do domu. Jej starsza siostra, profesjonalna programistka, nie może pogodzić się z tą stratą. Decyduje się zrobić wszystko, na co pozwala współczesna technologia, żeby odkryć tajemnicę jej zniknięcia. Szczegóły na stronie Teatru Szóste Piętro, a na naszej antenie muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Dirty Dancing.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
7: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oriflame Healthcare.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: Miejskie przedsiębiorstwo autobusowe w Warszawie otrzyma niebawem nowe autobusy przegubowe marki Fiat, o czym 19 sierpnia 1956 roku zawiadamia Ekspres Wieczorny. Nowe wozy mogą zabrać aż 140 pasażerów i nie ustępują w niczym słynnym francuskim szansonom. Jest jednak mała sensacja. Przedsiębiorstwo kupiło wóz pokazany niedawno na targach poznańskich. Od razu miał wyjechać na ulicę stolicy, by sprawdzić, czy zda egzamin. Problem w tym, że zaginął. 19 sierpnia 1966 roku życie Warszawy podsumowuje zmiany cen. Mimo podwyżki sprzedaż papierosów pozostaje na tym samym poziomie. Choć da się zauważyć, że wzrost sprzedaży najtańszych papierosów zrekompensował spadek tych najdroższych. Po podwyżce spadła za to sprzedaż dorsza i ryb wędzonych. Śledzie nie zdrożały i mają taką samą liczbę amatorów. Podobnie smalec, choć ten akurat potaniał. I to nieprawda, że w PRL-u ceny tylko rosły. W lipcu 1966 roku potaniały 17-calowe telewizory i lodówki, co zachęciło wielu klientów. Palimy coraz więcej. Przynajmniej tak twierdzi 19 sierpnia 1976 roku życie Warszawy. Krajowe fabryki w 1975 roku wyprodukowały 85 miliardów papierosów. Bynajmniej nie jest to powód do radości i walcząc z nałogiem, Komitet Antynikotynowy robi co może. A przemysł tytoniowy, dbając o zdrowie palaczy, stara się pomóc, zwiększając produkcję papierosów z filtrem, które stanowią już niemal 30% tego, co palą Polacy. W 1976 roku największym powodzeniem cieszą się klubowe z filtrem. Dodajmy tylko, że wtedy palić można było nie tylko w restauracjach i kawiarniach, ale nawet w kinie czy na pokładzie samolotu. Istny koszmar. A o tym, w co się ubrać, przeczytamy 19 sierpnia 1986 roku w Kurierze Polskim. Handel nie narzeka, bo wykonał plan pod względem ilościowym i wartościowym. Producenci też wywiązują się ze zobowiązań, bo z powodu braku dewiz, a co za tym idzie odpowiednich materiałów, szyją z tego, co jest. W efekcie jest to, czego klienci akurat nie chcą. Albo nieodpowiedni kolor, zwykle szary i bury, albo nie taki materiał. Owszem, zdarzają się ubrania ładne i dobre, które schodzą na pniu. Są też dobre, ale drogie. Za płaszcz trzeba zapłacić 15 tysięcy, co przy średnich zarobkach 24 tysiące miesięcznie jest ceną zaporową. A w magazynach zalegają odzieżowe buble warte niemal 18 miliardów złotych.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Jakże to znany koncert klarnetowy i jakie nietypowe wykonanie. Rok 1956, kiedy klasyka i jazz nie mają prawa się jeszcze ze sobą spotykać. A tutaj swingujący Benny Goodman i bostońscy filharmonicy pod dyrekcją Charlesa Mincha. A płyta RCA Living Stereo z nagrania w 1956 roku. Jak to się stało? O tym też opowiem.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Le Concert de Nation, Jordi Savall i fragment muzyki Ogni Sztucznych Jerzego Fryderyka Händla, wcześniej Edward Grieg i poranek z suity Peer Gynt.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Pojawiły się wczoraj pierwsze informacje dotyczące wędrującego festiwalu, nowego wydarzenia organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, które odbędzie się między 2 a 4 dniem października w Bielsku Białej. Najważniejszym wydarzeniem pierwszej edycji festiwalu będzie Echolalia, autorska wystawa Björk. To właśnie w Bielsku Białej po premierze projektu w Reykjaviku odbędzie się jego 2 międzynarodowa odsłona. Wystawa jest częścią rozwijającego się projektu Björk, który będzie następnie prezentowany między innymi w Londynie, Nowym Jorku i Sydney. Wstęp na festiwal, jak i na wystawę jest bezpłatny, ale obowiązywać będą darmowe wejściówki, których możliwość pobrania ruszy 28 sierpnia o godzinie 12. Szczegóły na stronie Narodowego Centrum Kultury. Na antenie RMF Classic natomiast muzyka ze ścieżki dźwiękowej serialu Jan Serce. Piosenka, którą zaśpiewa Seweryn Krajewski.

Dmitr Szostakowicz i Szerszeń, wcześniej uwertura do Lekkiej Kawalerii Franz von Sippe i Orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej, którą poprowadził Janosz Sándor. Do godziny 20 na naszej antenie jeszcze Zapach kobiety, Życie jest piękne, a jako pierwsi antenę przejmą Scarlett Johansson i George Gershwin. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie w naszym wakacyjnym, popołudniowym magazynie kulturalnym. Spotkanie, za które bardzo dziękuję. Na kolejne zapraszam jutro od godziny 15. Dużo kulturalnych podpowiedzi, przypomnę przy okazji, zawsze znajdziecie na rmfclassic.pl. Do usłyszenia, Natalia Grzesz.

0: Reklama.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
0: Po reklamie.
4: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Hanna Skarżanka, znana w swoim czasie polska aktorka, opowiadała o służbie jej brata i jej samej w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Tam była silna Armia Krajowa, ale też na tych terenach działały pod okupacją niemiecką również sowieckie oddziały dywersyjne. Jak opisywała, nasi w zasadzie z nimi się nie bili, ale jak przyszło co do czego, to się jednak, co tu dużo gadać, i z nimi szarpali. Spięć z ruskimi nie brakowało. Jej brat mało co przypłaciłby życiem spotkanie z takimi bolszewikami z lasu. Skarżanka opowiada. Kiedyś na przykład mój brat, ukrywając się przed Niemcami już jako żołnierz AK, pojechał do majątku naszych sąsiadów w Bobrówce i tam razem z kolegą pasł krowy, udając pastucha. W nocy przyszła sowiecka partyzantka i, wiadomo, żądała bimbru. A oni młodzi skąd mieli go wziąć? Więc powiedzieli, że nie mają. Ruskich to nie przekonało. Poprowadzili chłopaków pod karabinami, pod świronok, czyli spichlerz, że niby wasza wola. Nie chcecie dać wódki, to was rozwalimy. I mogliby to zrobić, opowiadała skarżanka. Na szczęście brat zachował i fantazję, i trzeźwość umysłu. W akcie rozpaczy chyba nagle zaczął śpiewać piosenkę z sowieckiego filmu Wiesiołyje Riebiata. Był to taki błysk, olśnienie w momencie śmiertelnego zagrożenia. I pomogło. Ruscy spytali, a odkuda ty znajesz to? Czyli skąd ty to znasz? Brat mówi, że z filmu. Na to starszyna rzecze. On znaje nasze pieśni. No, odpuści jewo. Czyli on zna nasze piosenki. No to go zostaw, daruj mu. I w ten sposób brat przeżył. Potem, jak już powróciła okupacja sowiecka i rządy NKWD, już tak piosenką z filmu nie dawało się wykręcić.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Mamy środę, 19 sierpnia. Słońce wzeszło o 5:36, natomiast schowało się pod horyzontem o 19:51. Dzień był krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 8 minut. Dzisiejsza noc nad Niepołomicami zapowiada się bardzo ciekawie dla wszystkich, którzy lubią spoglądać w sierpniowe niebo. Księżyc będzie w pobliżu pierwszej kwadry, więc rozjaśni niebo wyraźniej niż w poprzednich nocach. Na jego powierzchni dostrzec będzie można terminator, czyli granicę między światłem a cieniem, a właśnie tam w lornetce najlepiej widać kratery i pasma cieni na jego powierzchni. Oprócz naszego naturalnego satelity, na pierwszym planie jest oczywiście trójkąt letni. Wysoko na niebie odnajdziemy jego wierzchołki, które stanowią gwiazdy Vega, Deneb i Altair. To świetny punkt orientacyjny, od którego można zacząć całą obserwację. Nieco niżej, szczególnie przy dobrym, ciemnym horyzoncie, warto szukać naszej galaktyki, zwanej Drogą Mleczną. W sierpniu wciąż wygląda ona jak jasna, mleczna wstęga przecinająca niebo od Łabędzia przez Orła aż po Strzelca. Nadal aktywne są też Perseidy, choć ich maksimum minęło już kilka dni temu. Nawet po szczycie potrafią dać pojedyncze, jasne meteory, zwłaszcza późną nocą i nad ranem. Jeśli więc zobaczymy krótką, świetlistą smugę przecinającą niebo, to właśnie może być jeden z ostatnich sierpniowych śladów tego roju. Czasami zdarza się, że meteor nie spali się całkowicie w atmosferze i jego fragment dotrze do powierzchni Ziemi. Wtedy można go wziąć do ręki i podziwiać jako meteoryt. Warto też spojrzeć na planety. Wieczorem bardzo efektowna pozostaje Wenus, jasna i nisko widoczna nad zachodnim horyzontem. Później, w drugiej części nocy, dobrze będzie poszukać także Jowisza, który należy do najłatwiejszych do rozpoznania planet na niebie. Przy bardzo dobrych warunkach obserwacyjnych na zachodzie można próbować także wypatrzyć Saturna. Trzymajmy więc kciuki za czyste niebo nad Krakowem i Niepołomicami, bo nawet nieuzbrojonym okiem będzie dzisiaj co oglądać. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Klasik zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Z dziennika żałobnego. Niemal nie ruszam się z miejsca, aż do chwili, kiedy wynoszą trumnę. Chcę powiedzieć tu, co wtedy czułam. Siedziałam sama obok twojej trumny. Złożyłam na niej głowę, przycisnęłam czoło. I w tej ogromnej rozpaczy zaczęłam do ciebie przemawiać. Powiedziałam ci, że cię kocham i że zawsze cię kochałam całym sercem. Powiedziałam ci, że ty o tym wiedziałeś, że złożyłam ci ostateczną ofiarę z całego mojego życia i przyrzekłam ci, że nigdy nie oddam nikomu miejsca, jakie ty zajmowałeś w moim życiu i że spróbuję żyć w taki sposób, w jaki ty byś sobie życzył. I wydawało mi się, że z tego chłodnego kontaktu pomiędzy moim czołem a trumną spłynęło na mnie coś na kształt spokoju i nadziei, że odnajdę jeszcze w sobie odwagę do życia. Czy była to tylko iluzja, czy też nagromadzenie płynącej od ciebie energii, przepełniającej zamkniętą trumnę i działającej w taki sposób, jakby to był akt miłosierdzia z twojej strony? Na amatorskim zdjęciu, zrobionym z oddali, widać karawan. Konie przyozdobiono kirem. Przy bramie przed domem, przy bulwar Kellerman, zebrała się grupa ubranych odświętnie mężczyzn. Fraki, cylindry. Gęstnieje tłum gapiów. Ludzie stoją wzdłuż ulicy. Zwykli przechodnie, dzieci, ktoś z rowerem. Kobieta chyba z koszem pełnym zakupów. Nie widać wyraźnie, fotografia jest w tym miejscu poruszona. Sobota to przecież dzień targowy. Wszyscy czekają na wyprowadzenie zwłok. Madame Veuve Curie. Cmentarz w Sceaux jest jak wiejski cmentarzyk. Leży na wzgórzu wśród drzew. Mniej więcej po środku, niedaleko murów, w cieniu kasztanowców, w prawej bocznej alei stoi grobowiec rodziny Curie. Piotr zostanie pochowany przy matce. Za trumną idą Maria w kapeluszu i podwójnym welonie z krepy, ojciec Piotra i brat Jacques Curie. Dzieci nie ma. Irena nadal u Perinów, Ewa z opiekunką w domu. Siostra Bronia i brat Józef dotrą kilka dni po pogrzebie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperado z pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Prognoza na jutro.
11: W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu na południu i wschodzie kraju. Możliwe jutro także burze. Temperatura maksymalna w czwartek od 19 na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 30 stopni Celsjusza, miejscami na południu Polski.
12: Odrywa od komputera. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
3: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.